0: ziemi, przedstawię scena i śni. Proszę ani, przystępni się błony, przyciągnij co z kraju i. Mam się co lubi.
1: На 107,9 FM.